0: ngwele wathi lona izandla inginacala nenhliziyo ehlanzekileyo.
1: Hlala nentombi kaMfino, intombi kaEnglish, ungasuki kuleyo ndawo. Yizwa umehluko.